Bungana rokea Muranda Kakamega County, karibu sana. Joseph Odipo rokea Mumias Ewefwe, karibu sana.